lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc dnia na

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku. Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy, do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Śledcze mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
4: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
5: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
2: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
6: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, dzisiaj w Skansenie Sierpeckim i dzisiaj będziemy rozmawiali o święcie, jakim jest miodobranie i imprezie plenerowej, która w Skansenie się odbywa. Gościem naszej audycji jest pani Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik z działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To wydarzenie poświęcone jest pszczelarstwu. Dlaczego właśnie ta tradycja zajmuje tak ważne miejsce w kulturze, kulturze ludzkiej?
7: Może zacznijmy od tego, że pszczelarstwo na ziemiach polskich ma bardzo bogatą tradycję. Najpierw rozwijało się bartnictwo i to bartnictwo się rozwijało od tak XII do XV wieku bardzo dobrze.
6: A czym to się różni może na początek bartnictwo? Ja zawsze myślałem, że to jest to samo.
7: Nie. Bartnictwo dotyczy takiej gospodarki leśnej i opieki nad barciami. Tworzenie barci, opieki nad barciami. Pszczelarstwo to już jest opieka nad pszczołami, które znajdują się w ulach. I to jest taka różnica. Chociaż to pszczelarstwo rozwijało się w czasie, gdy bartnictwo miało taką bardzo dużą rolę. Ale pszczelarstwo się rozwijało, były pasieki uli na przykład przy klasztornach. I tam zakonnicy mieli swoje pszczoły. A bartnictwo to już zajmowało połacie leśne. Na Mazowszu było bardzo dużo lasów, więc to bartnictwo bardzo dobrze działało. Nie było cukru, był miód do słodzenia, wosk, z którego robiono świece do oświetlenia dla kościołów, więc było to bardzo opłacalne. Bartników było bardzo dużo, były jakby takie cechy bartne. Jeden bartnik mógł mieć do 300 barci w lasach i te barcie były oznaczone znakami bartniczymi. Każdy bartnik miał swój znak bartny. I nie wszystkie barcie na przykład miały pszczoły, nie wszystkie działały. To się zmieniało po pewnym czasie, bo bartnicy płacili podatki w miodzie i wosku, tak? Później zaczął być to może mniej opłacalne. Następnie wypieranie tego wosku naftą, tak, bo było oświetlenie naftowe, inne podatki, które bartnicy płacili od barci, a nie od ilości miodu, bo jak powiedziałam, mogły mieć dużo barci, a na przykład część z nich na przykład nie była używana. I to tak się stopniowo zaczęło się tak nie opłacać. Później kolejne ukazy, że bartnicy nie mogli tworzyć nowych barci, albo że bartnicy wywołują pożary lasu, gdy okurzają tam barcie, żeby podebrać miód. Więc tutaj, jak mówimy o tych czasach, to władze pruskie kazały po prostu bartnikom wynieść się z lasu i był zakaz tworzenia nowych barci, więc ta gospodarka bartnia traciła na swoim znaczeniu i wszystko się przenosiło pod, można powiedzieć, przy zagrodach. I rozwijało się bardziej te pszczelarstwo. Wtedy stawiano pierwsze ule. Ule były zrobione ze słomy żytniej, szyte były koszki, ule słomiane i stawiane jeszcze ule kłodowe. One były podobne do barci, były w kawałku drewnianych wydziana taka, można powiedzieć, otwór, w którym był pszczoły, był ten ul. To była dosyć ciekawe. Oczywiście w muzeum mamy pokazaną taką pasiekę uli z koszkami, tylko żeby podebrać miód z koszek, trzeba było je odwrócić jakby do góry dnem. Więc wtedy podbieramy miód, wtedy gdy jesteśmy pewni, że nie możemy podejrzeć, co tam się dzieje, czy pszczoły już ten plaster zamknęły i to były takie kawałki ogromne, plaster miodu. Więc trzeba było czekać do tego czasu, aż jesteśmy pewni, że już ta ich praca jest skończona, żeby przekręcić do góry dnem, można powiedzieć, tą koszkę. No i następnie były ule skrzynkowe i bardzo nowoczesne ule ramkowe. Ule ramkowe, które nadal mamy i pszczoły jakby tworzą ten miód na ramce, więc możemy podejrzeć, wyjąć każdą ramkę bez uszkodzenia plastra i naruszenia tego ula, tak?
6: Cała historia bartnictwa, proszę Państwa, tutaj zaprezentowana w skrócie. I to wszystko można będzie obejrzeć?
7: Tak, w miodobranie wszystko można obejrzeć i będziemy pokazywać, jak wyglądają ramki, jakby podbieranie, jak mamy wirówki. Oczywiście też mamy na terenie ekspozycji taką, jak wyglądają ramki, jakby podbieranie, jak mamy wirówki. Oczywiście też mamy na terenie ekspozycji taką wystawę o pszczelarstwie.

0: cierpliwości trochę do tego. I też pokazujemy prasy do wosku, bo przecież wosk jest, wosk też był bardzo, bardzo ważny. A sama pszczoła, bo o tym trzeba pamiętać, dlaczego pszczoły były takie ważne, bo pszczoła była uważana za święty i wyjątkową istotę i jako pszczoła była jedyną owadem, który uważano, że ma duszę, albo przenosi duszę zmarłych, albo niesie ze sobą duszę, dlatego pszczoła na przykład też nie zdycha. Pszczoły umierają zawsze. Pszczoły, jak powiedziałam, uważano za święte i wyjątkowe istoty. I pszczoły, jak mamy pasiekę uli i pszczelarz, gospodarz, który się zajmował tymi pszczołami, zmarł, to trzeba było powiadomić o tym pszczoły, że ich właściciel zmarł. Gdy się tego nie zrobiło, uważano, że pszczoły mogą umrzeć tak jak on, albo na przykład odlecieć. Też powiadamiano pszczoły o takich ważnych wydarzeniach, jak śluby. W Wigilię bardzo ważne było, aby iść do pasieki i zapukać w ule i powiadomić, że Pan Jezus się urodził, bo wierzono, że pszczoły wtedy obudzą się na wiosnę. No i w ogóle pszczoły symbolizowały życie, odrodzenie, harmonię między naturą a człowiekiem. Dbano o pszczoły. Pszczoły miały poznawać na przykład osobę, która miała do nas negatywny stosunek, tak, że weszła na przykład na podwórze, a pszczoły w pasiece się zaczęły denerwować, latać, tak, to można było sobie na przykład wiedzieć, że ta osoba ma jakieś złe zamiary w stosunku do nas. Więc naprawdę pszczoły były bardzo dobrze traktowane. I zresztą sam miód, który pszczoły produkowały, miał też taką magiczną, symboliczne znaczenie i spożywanie miodu nawet podczas wieczerzy wigilijnej miało zapewnić urodzaj i pomyślność. I miód też był lekarstwem, tak? Więc miód lipowy miał pomóc w chorobie, spożywanie miodu. A co ciekawe, trzeba było miód kupić wcześniej, niż się zachorowało. Nigdy pszczelarz nie sprzedał miodu osobie, która jest chora, dla chorej osoby, bo to mogło znaczyć, że mogły zachorować jego pszczoły. Więc na miód trzeba się było wcześniej zaopatrzyć. Co taka bardzo duża różnica między miodobraniem? Właśnie, my robimy to na początku lipca, a wcześniej miodobranie było po świętym Bartłomieju, czyli po 24 sierpnia, dopiero można było zrobić miodobranie na początku września. Osoby, które, pszczelarze, którzy robili wcześniej, uważano, że są zachłanni i zabierają jedzenie pszczołom i to miało ich taką okradanie pszczół. Uważano, że się okrada pszczoły, ale było zupełnie inne te pszczelarstwo, więc teraz troszeczkę jest nowocześniej, dlatego można podbierać miód kilka razy, a tutaj podbierano tylko raz i jak powiedziałam, dopiero na początku września. I zostawiano to dużo jedzenia dla pszczół na zimę, bo uważano, że tak trzeba właściwie się zachowywać w stosunku do pszczół, żeby później też znowu na następny rok mieć miód.
1: Czy w ten lipcowy dzień przeniesiecie nas trochę w ten magiczny świat pszczół? Bo tu pani trochę o magii opowiadała jakiejś.
0: Będziemy się starać. Będziemy się starać, opowiadając właśnie o miodzie, o tym wosku podczas właśnie tych pokazów czy warsztatów, dzielić się tą wiedzą o pszczołach ze zwiedzającymi, z dziećmi, które będą w ten dzień nas odwiedzały z rodzicami.
1: Przypomnijmy jeszcze datę, godzinę.
0: To będzie miodobranie, będzie 5 lipca, godziny 10:18.
1: Pani Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
0: Tak, dokładnie.
1: Dział Etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. A to była audycja Gość Radia 7. Adam Jejnik, do usłyszenia.
2: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 19 czerwca. W 1927 roku urodzony w Płońsku aktor Konstanty Pongowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za ofiarne szerzenie kultury polskiej w województwach wschodnich.
3: Czasu mało, a roboty chłop.
2: W 1932 roku w Antwerpii Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów. Jego wynik wynosił 8 minut 18,8 sekundy. Janusz Kusociński to jeden z najlepszych w historii polskich lekkoatletów. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. Srebrny medalista pierwszych Mistrzostw Europy na dystansie 5000 metrów. Został zamordowany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1982 roku papież Jan Paweł II mianował Wojciecha Ziębę biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej.
4: Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu.
2: W 1993 roku Zarząd Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego zdyskwalifikował na rok i ukarał grzywną w wysokości 500 000 zł urodzonego w Przasnyszu Waldemara Nola za używanie niedozwolonych środków farmakologicznych wykrytych w jego organizmie podczas kontroli antydopingowej na Mistrzostwach Polski w kulturystyce w Sosnowcu.
5: 35 lat startowałem w zawodach, a teraz tak ćwiczę z przyzwyczajenia.
2: W 2000 roku urodzony w Przasnyszu podpułkownik Krzysztof Motacki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.
6: Greetings from Elbląg. I'm Major General Krzysztof Motacki, Commander of Multinational Division of East.
2: W 2011 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył brązowy medal kajakowych Mistrzostw Europy w Belgradzie w rywalizacji C2 na 500 metrów. W 2012 roku urodzona w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim profesor Teresa Kostkiewicz została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
7: Polska straciła swojego obszaru, swojej ludności i jest zdana na los zaborców.
2: Urodzili się w 1922 roku Julian Marona, założyciel 36. Międzyszkolnej Drużyny ZHP imienia Michała Kajki w Działdowie, komendant chówca ZHP w Działdowie, prezes PTTK Zawkrze Działdowo, wyróżniony w 2002 roku działdowską Katarzynką. W 1974 roku w Nidzicy Piotr Jankowski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
8: Poprosimy ciocię Igę, żeby wyprała ci tą różową, ładną sukienkę, którą tak bardzo lubisz, ale teraz też pięknie wygląda.
2: W 1980 roku w Pułtusku Arkadiusz Malarz, piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Karierę rozpoczął od występów w Nadnarwiance Pułtuski Mazowicie Hanów. W Ekstraklasie zadebiutował w barwach Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
9: Ja czytam prasę i tylko z tej prasy mogę się dowiedzieć, bo tak na dobrą sprawę no, to się dzieje poza mną.
2: Zmarli w 1964 roku Antoni Kolczyński, pseudonim Kolka, urodzony w Zdunowie w gminie Załuski w powiecie płońskim, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk. W 1953 roku wystąpił w filmie Sprawa do załatwienia jako bokser Jóźwiak. W 1969 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Wilhelm Blank, stolarz i aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. W 1998 roku Aleksander Cybulski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen.
10: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: ulica.
1: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 7.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
9: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
8: W sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
10: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy, na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
8: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
11: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
8: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgia Meloni.
7: To są wiadomości Radia 7.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Świetna noc dla gospodarzy mundialu w grupie A. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Katar aż 6-0. Pomogły w tym na pewno dwie czerwone kartki dla rywali. Choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
12: The special character of this group.
0: Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały. I myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dół.
12: We're all very proud of what we are.
0: W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, które oznacza awans na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze. Jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Kielce. Kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu Talanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
13: Wiem, że duże oczekiwania, dużo presji, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę. Wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
0: Celem drużyny w nowym sezonie będzie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki zostaną zreformowane.
1: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
14: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
8: Dziś dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, lokalnie. Na zachodzie również przelotne opady deszczu i możliwe burze. Na termometrach od 22 stopni nad morzem przez 26 w centrum do 32 stopni na zachodzie.
14: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692-544-513.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Referendum przeciw Radzie Powiatu Mławskiego. Mieszkańcy zbierają podpisy. Żuromin świętuje 3 dni muzyki i rodzinnych atrakcji. Puść ciuch w ruch i daj ubraniom drugie życie. Wietrzenie szafy w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy Powiatu Mławskiego rozpoczęli działania zmierzające do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed końcem kadencji. Grupa inicjatywna poinformowała o swoim zamiarze starostę Mławskiego oraz komisarza wyborczego w Ciechanowie. Komitet tworzy 20 mieszkańców powiatu. Jak podkreślają inicjatorzy, powodem rozpoczęcia procedury jest utrata zaufania do Rady. Wśród zarzutów wymieniają brak dialogu społecznego, niewystarczającą przejrzystość działań władz oraz problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Rozpoczęło się już zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Aby referendum mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest uzyskanie poparcia około 5,5 tysiąca mieszkańców uprawnionych do głosowania. Inicjatorzy zapowiadają również protest w obronie Mławskiego Szpitala oraz przeciwko decyzji zarządu powiatu Mławskiego o odwołaniu dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego. Manifestacja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 przed szpitalem. Uczestnicy przejdą następnie pod starostwo powiatowe w Mławie. Podczas wydarzenia będą zbierane podpisy popierające referendum. Coraz bliżej otwarcia gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie Parcelach. Postęp prac na budowie oceniali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W wizytacji uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński oraz dyrektor żłobka Nina Gąsiorowska. Podczas spotkania omówiono stan realizacji inwestycji i kolejne etapy prac. Powstający obiekt ma zapewnić nowoczesne i bezpieczne warunki opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Budowa żłobka to jedna z najważniejszych inwestycji społecznych realizowanych obecnie w gminie. Samorząd podkreśla, że placówka ma ułatwić rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi oraz zwiększyć dostęp do miejsc opieki dla najmłodszych. To pierwszy żłobek w gminie Mochowo, mówi wójt Zbigniew Kopczyński.
3: Te inwestycje celowane są w miejsca, gdzie de facto nie ma zapewnionej opieki dla dzieci do lat 3. Gmina Mochowa jest takim właśnie białym punktem na terenie mapy powiatu sierpeckiego, mapy Mazowsza, gdzie ta opieka nie jest spełniona.
2: Wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 5 milionów złotych. Ponad 2 miliony złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, a prawie 500 tysięcy złotych z budżetu państwa. Rozpoczynają się dni Żuromina. Przez 3 dni Park Miejski przy Żuromińskim Centrum Kultury będzie miejscem koncertów, występów artystycznych, warsztatów i wydarzeń dla całych rodzin. Tegoroczne wydarzenie ma być wyjątkowe, bo w ich organizację włączyło się wielu partnerów, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
4: Ponad 25 partnerów lokalnych, firm, przedsiębiorców włączyło się w organizację Dni Żuromina, wsparło naszą inicjatywę. Współorganizatorem jest również Samorząd Województwa Mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli dobrze przygotować się do weekendu, który przed nami.
2: Na scenie nie zabraknie gwiazd. Największe to Enej dziś i Kasia Kowalska jutro, ale równie ważni są lokalni artyści, mówi dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
5: Najważniejszy punkt, o który walczyłam, to, żeby ściągnąć naszych lokalnych artystów, żeby pokazać, jak bardzo utalentowanych ludzi pochodzi tu właśnie stąd z Żuromina. Tak naprawdę teraz oni się już porozjeżdżali po całej Polsce, a my ich tu z powrotem na ten wyjątkowe Dni Miasta ściągniemy.
2: Pierwszy dzień upłynie pod znakiem prezentacji dzieci i młodzieży z gminnych szkół oraz występów lokalnych artystów. Na scenie pojawią się m.in. uczniowie Szkoły Muzycznej, Akademia Rocka, Art Dance, Chór Nauczycielski, Żuromińska Orkiestra Dęta oraz zespół Noise of Silence. Na najmłodszych czeka bezpłatna strefa dmuchańców, która zostanie uruchomiona o godzinie 14. O żołądki uczestników zadbają koła gospodyń wiejskich z Olszewa i Chamska. To będzie mocny punkt imprezy, podkreśla Michał Bodenszac.
4: Kulinaria będą smaczne, warto przyjść chociażby dlatego, żeby posmakować dobrych rzeczy. Bądźmy razem bez względu na może codzienne jakieś niesnaski, podziały. To jest nasze wspólne święto, bawmy się razem, korzystajmy z tego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
2: Dni Żuromina potrwają do niedzieli. Ostatniego dnia odbędzie się konkurs pożarniczy. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Wietrzenie szafy w Ciechanowie to społeczna akcja wymiany, sprzedaży i zakupu używanej odzieży, która jutro odbędzie się na Zielonym Targu. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by przynieśli ubrania, których już nie noszą i dali im szansę trafić do nowych właścicieli. Każdy uczestnik organizuje swoje stoisko we własnym zakresie. Można zabrać wieszak, stolik turystyczny, walizkę, skrzynki czy kartony. Zielony Targ zamieni się w miejsce spotkań osób, które chcą ograniczać marnowanie rzeczy i promować ideę ponownego wykorzystania odzieży, mówi Dorota Jezierska. Jezierska ze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat.
6: Chcielibyśmy, żeby te rzeczy, które zostały wyprodukowane, które są jeszcze porządne, które jeszcze mogą się komuś innemu przydać, puścić w ruch, i Zielony Targ jest takim miejscem proekologicznym, które jakby zaprasza do tego. Moda Zero Waste to jest moda bardzo oryginalna, bo to nie będzie coś, co można będzie spotkać w każdym sklepie sieciowym.
2: Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy liczą, że inicjatywa zachęci mieszkańców do świadomej konsumpcji i pokaże, że moda z drugiej ręki może być atrakcyjna, praktyczna i przyjazna dla planety. Wietrzenie szafy na Zielonym Targu w Ciechanowie jutro od 11 do 13.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Toffifee 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
3: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
4: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
2: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
2: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
2: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma po dwóch meczach komplet punktów. Po jednym mają Czechy i RPA, bo wczoraj w starciu tych ekip padł remis 1-1, mówi kapitan Czechów Ladislav Krejci.
8: I think it was...
7: Myślę, że można podzielić ten mecz na dwie fazy. To jak zaczynaliśmy pierwszą i drugą połowę i to jak je kończyliśmy. Zaczynaliśmy dobrze. My dominowaliśmy nad rywalem. W pierwszej połowie strzeliliśmy gola, ale potem za głęboko się cofaliśmy. To był nasz błąd, bo z przodu potem brakowało mocy. Blisko awansu jest Kanada. Po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. W tym drugim meczu błysnął rezerwowy Johan Manzambi, który wszedł z ławki i strzelił 2 gole. To prawdopodobnie najlepsza chwila w mojej dotychczasowej karierze. Wiemy, dlaczego nie wyszedł nam początek. Musieliśmy być cierpliwi. Jesteśmy dobrą drużyną i chyba to pokazaliśmy. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na mundial w przyszłym roku marzą polskie piłkarki. Od awansu dzielą je 2 kroki. W półfinale baraży biało-czerwone zagrają z Belgią. Polki walczą o mundial po zajęciu ostatniego miejsca w dywizji A Ligi Narodów. Ich rywalki, Belgijki, uplasowały się na drugiej pozycji w dywizji B, zdobywając 14 punktów we 6 meczach. O szansach Polek mówi trenerka Nina Patalon.
9: Spotkają się na pewno dwa równorzędne zespoły i to też jest ważne,
0: że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
7: W przypadku zwycięstwa w meczu Polki w decydującej rundzie trafią na lepszego z pary Irlandia-Kazachstan. To jeszcze piłkarska ekstraklasa i hit transferowy letniego okienka, przynajmniej na razie. Reprezentant Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Napastnik wraca do kraju po półtora roku gry w Panathinaikosie, dla którego w 62 meczach strzelił 13 goli.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda! Nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju. Dziś w okolicach Zielonej Góry nawet 32 stopnie. Trochę chłodniej w Krakowie i Katowicach, tam 29, 27 w Zamościu i Szczecinie, 26 stopni w Warszawie, a w Trójmieście 25 stopni.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wystrzał na komendzie w Działdowie, na miejscu kontrolerzy i prokuratura. Ekologia i rodzinna zabawa, piknik w sierpcu. Nowe otwarcie, Mławianka Mława z nowym zarządem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W komendzie powiatowej policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Incydent miał miejsce wczoraj rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek. Pocisk uderzył w podłogę budynku, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: W czwartek rano w komendzie powiatowej policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi. Do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Powiadomiony o tym zdarzeniu został prokurator. Swoje czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy policji w Działdowie. W Niestoi powstanie nowa droga. Gmina Działdowo podpisała umowę na realizację inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części miejscowości. Nowy odcinek będzie miał ponad 300 metrów długości. Powstanie asfaltowa jezdnia, chodnik oraz zjazdy do posesji. Droga połączy osiedle z drogą powiatową. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
4: Ta droga będzie wybudowana, to jest takie malutkie osiedle w miejscowości Niestoi, jak się wjeżdża do Niestoi po prawej stronie. Bezpieczeństwo na pewno się polepszy dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale jest to też takie, powstaje małe osiedle, jeszcze jest kilka działek do zabudowy, więc myślę, że w krótkim czasie powstaną te domy.
2: Koszt inwestycji wynosi około 730 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Regulaminy dofinansowań ograniczają nieco samorząd, dodaje wójt.
4: Mam nadzieję, że w przyszłym programie troszeczkę mają być zmienione cały ten regulamin, a jeżeli nie, to te krótkie drogi, które nam zostają, to będziemy w przyszłym roku, myślę, że wykonywać z własnych pieniędzy. Ale też chciałbym nadmienić, że już przygotowujemy się do następnego rozdania pieniędzy przez Urząd Wojewódzki.
2: Samorząd jest już po przetargach na 4 inwestycje drogowe i zapowiada realizację kolejnych zadań. Jak codzienne nawyki wpływają na jakość powietrza i co zrobić, aby żyć bardziej ekologicznie? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas pikniku ekologicznego w sierpcu. W programie wydarzenia znalazły się rozmowy i konsultacje dotyczące wpływu zachowań mieszkańców na stan środowiska, zasad zgłaszania incydentów środowiskowych, uchwały antysmogowej oraz możliwości wymiany źródeł ciepła. Organizatorzy zapowiadają również rodzinną atmosferę i okazję do zdobycia praktycznej wiedzy związanej z ochroną środowiska. Piknik jest realizowany w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej. Piknik potrwa od godziny 11 do 15. Mławianka Mława, po rezygnacji prezesa Marcina Tomczyka, powołała nowy zarząd klubu. Funkcję prezesa objął Bartosz Choroś. Zmiany nastąpiły zarówno w zarządzie drużyny, jak i składzie komisji rewizyjnej. Wiceprezesem zarządu został Patryk Deregowski, skarbnikiem Szymon Krzysztofiak, sekretarzem Grzegorz Przybyłowski. Członkami zarządu są Sylwester Kareńko, Paweł Chrzanowski i Konrad Świtalski. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Konrad Widyński, Dawid Rachuba i Kamil Krajewski. Kadencja poprzedniego składu zarządu trwała niespełna 3 lata.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy. Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru. Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrepecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
4: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
3: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
5: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
3: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
2: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
6: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
2: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 5 roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
7: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
2: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar aż 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi. W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. Jak mówi Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego konia mistrzostw świata.
9: Wiemy, że presja jest, ale sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
8: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja z kolei grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zagra ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po dwóch wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wolne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio czwarte i piąte zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na piąte miejsce w tabeli. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze dwa mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj dwa medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadzistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, tam możliwe też również przelotne opady deszczu i burze i tam też najgoręcej do 32 stopni w Zielonej Górze, 30 stopni w Poznaniu, 29 w Krakowie, 26 w Warszawie i 25 w Trójmieście i Białymstoku.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
2: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, Twoje źródło ciepła.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 19 czerwca. W 1927 roku urodzony w Płońsku aktor Konstanty Pongowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za ofiarne szerzenie kultury polskiej w województwach wschodnich.
3: Zwijaj ta życie ruchy. Czasu mało, a roboty chuj.
2: W 1932 roku w Antwerpii Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów. Jego wynik wynosił 8 minut 18,8 sekundy. Janusz Kusociński to jeden z najlepszych w historii polskich lekkoatletów. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. Srebrny medalista pierwszych Mistrzostw Europy na dystansie 5000 metrów. Został zamordowany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1982 roku papież Jan Paweł II mianował Wojciecha Ziębę biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej.
4: Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu.
2: W 1993 roku Zarząd Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego zdyskwalifikował na rok i ukarał grzywną w wysokości 500 000 zł urodzonego w Przasnyszu Waldemara Nola za używanie niedozwolonych środków farmakologicznych wykrytych w jego organizmie podczas kontroli antydopingowej na Mistrzostwach Polski w kulturystyce w Sosnowcu.
5: 35 lat startowałem w zawodach, a teraz tak ćwiczę z przyzwyczajenia.
2: W 2000 roku urodzony w Przasnyszu podpułkownik Krzysztof Motacki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.
6: Greetings from Elbląg. I'm Major General Krzysztof Motacki, Commander of Multinational Division of East.
2: W 2011 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył brązowy medal kajakowych Mistrzostw Europy w Belgradzie w rywalizacji C2 na 500 metrów. W 2012 roku urodzona w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim profesor Teresa Kostkiewicz została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
7: Polska straciła swojego obszaru, swojej ludności i jest zdana na los zaborców.
2: Urodzili się w 1922 roku Julian Marona, założyciel 36. Międzyszkolnej Drużyny ZHP imienia Michała Kajki w Działdowie, komendant chówca ZHP w Działdowie, prezes PTTK Zawkrze Działdowo, wyróżniony w 2002 roku działdowską Katarzynką. W 1974 roku w Nidzicy Piotr Jankowski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
8: Poprosi mi ciocię Igę, żeby wyprała ci tą różową, ładną sukienkę, którą tak bardzo lubisz, ale teraz też pięknie wygląda.
2: W 1980 roku w Pułtusku Arkadiusz Malarz, piłkarz występujący na pozycji bramkarza, karierę rozpoczął od występu w nadnarwiance Pułtuski Mazowicie Hanów. W Ekstraklasie zadebiutował w barwach Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
9: Ja czytam prasę i tylko z tej prasy mogę się dowiedzieć, bo tak na dobrą sprawę, no to się dzieje poza mną.
2: Zmarli w 1964 roku Antoni Kolczyński, pseudonim Kolka, urodzony w Zdunowie w gminie Załuski w powiecie płońskim, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk. W 1953 roku wystąpił w filmie Sprawa do załatwienia jako bokser Jóźwiak. W 1969 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Wilhelm Blank, stolarz i aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. W 1998 roku Aleksander Cybulski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe, naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13 przez 45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
2: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą, Warszawa i Kraków zapraszają na wianki. Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
2: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
4: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
5: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
4: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu. Także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
4: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
2: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet Swada i Niczos.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
2: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki realizacji w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
2: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
5: Nasz przewoźnik, Koleje Mazowieckie, przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
2: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
1: Co w naszym regionie?
2: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
2: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
2: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
1: W drodze.
2: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
8: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
2: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
1: Uwaga, konkurs!
2: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
3: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
2: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
2: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych. Od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
10: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
11: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
12: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
13: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
14: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
15: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach. Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś, dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
3: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
2: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
4: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
5: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
4: 400 zł. Z echem serca 650.
6: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
2: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
7: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
2: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
8: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
2: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.

0: Czech. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Gastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
1: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy!

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za 2 godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
4: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
2: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: W hodowli liczy się.

0: Partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon. Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
2: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
4: A wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
5: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
4: Nawadniasz, zdecydowanie.
2: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Na astronomiczne lata to zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
6: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
7: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
6: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
2: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.

Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie.

0: Bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Super ceny w spiżarni Smakosza. Bomboniarka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
2: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
0: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
4: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Doktor Michał Dzimira. Przedstawiam dalsze odcinki z przeszłości naszego miasta Lidzbarka. Po 1815 roku, czyli po Kongresie Wiedeńskim, Lidzbark ponownie trafił do Prus. Z części ziem polskich utworzono marionetkowe Królestwo Polskie lub tak zwane Królestwo Kongresowe, gdyż utworzone zostało podczas obrad wiedeńskich. Granica Królestwa Polskiego, znaczy kongresowego, była nieopodal Lidzbarka, za Zieluniem. Stąd mieszkańców z zagranicy często określało się w Lidzbarku mianem kongresiaków. Trzeba dodać, że Królestwo Kongresowe było całkowicie uzależnione od cara i Rosji. Miało wprawdzie swą konstytucję, ale była ona często łamana przez władcę Rosji. W tej sytuacji narastał opór Polaków i powstawały tajne organizacje patriotyczne, m.in. Narodowe Towarzystwo Patriotyczne, na czele którego stał major Łukasiński. Niestety policja carska aresztowała Łukasińskiego, który 38 lat przecierpiał w twierdzy carskiej. Do tajnych organizacji należało także sprzysiężenie podchorążych pod kierownictwem Piotra Wysockiego. Wkrótce przyłączyli się do niego studenci i część inteligencji. Dziełem sprzysiężenia było rozpoczęcie w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku powstania w Warszawie przeciwko Rosji. Do powstania przyłączyła się ludność stolicy, która wkrótce została oswobodzona. Brat cara, wielki książę Konstanty, uciekł z Warszawy. Natychmiast do powstańców przyłączali się mieszkańcy ziem i miast polskich. Również ludność ziemi lidzbarskiej wzięła aktywny udział w powstaniu listopadowym. Wielu mieszkańców Lidzbarka i okolic przedzierało się przez kordon graniczny, aby wziąć udział w walkach na terenie Królestwa Polskiego. Przez granicę przemycano do zaboru rosyjskiego duże ilości broni i amunicji. W organizację ich przemytu angażowali się mieszkańcy ziemi lidzbarskiej. Niewykluczone, że wielu bezimiennych bohaterów tej ziemi brało udział w wielkich bitwach powstania listopadowego pod Grochowem, Ostrołęką czy w obronie Warszawy. Pomimo ogromnego poświęcenia i bohaterstwa Polaków, powstanie listopadowe zakończyło się klęską wskutek przewagi militarnej nieprzyjaciela i błędów popełnionych przez niektórych dowódców. 5 października 1831 roku granicę polsko-rosyjską w okolicy Rypina przekroczyły oddziały generała Rybińskiego w liczbie 21 tysięcy ludzi. Był to koniec powstania, które trwało 10 miesięcy. Niewykluczone, że jeden z oddziałów powstańczych przechodził przez ziemię lidzbarską i same miasto, kierując się do Lubawy. Żołnierze ci wyczerpani przynieśli ze sobą chorobę zakaźną, cholerę. Wielu z nich pozostało na ziemi lidzbarskiej już na zawsze. Mieszkańcy grodu nad Welem ukrywali też często zbiegów, powstańców z królestwa, którym groziło wydanie władzom carskim. Natomiast Prusacy ogłosili kilka zarządzeń oraz grozili karami za pomoc powstańcom. Na ludność spadły represje. Aresztowano m.in. Jana Kantorowicza z Pulka, ziemianina Władysława Różyckiego z Wlewska, księdza Rudolfa Gawrzyjewskiego z Wielkiego Łęcka, księdza wikariusza Kowalskiego z Lidzbarka. Czasy powstania listopadowego z lat 1830-1831 nadal są niewyjaśnione i pełne tajemnic.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792-360-360. 792-360-360.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Mławskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obława w Łodzi. Po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu. Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
2: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł.
4: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
2: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
5: Czy Meksyk grał ładnie?
6: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
2: Jest bliska awansu.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 5.

0: 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sport i rekreacja nad Rudą. Powstanie nowa strefa aktywności. Żuromin świętuje 3 dni muzyki i rodzinnych atrakcji. Piłkarskie powołania, sukces zawodniczek z naszego regionu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Teren przy Zalewie Ruda wzbogaci się o nowe atrakcje sportowe i rekreacyjne. Miasto Mława otrzyma 300 tysięcy złotych wsparcia z programu Mazowsze dla Sportu na zagospodarowanie tego popularnego miejsca wypoczynku. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna o charakterze sprawnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Nowe miejsce ma służyć zarówno mieszkańcom Mławy, jak i osobom odwiedzającym zalew. Całkowita wartość zadania została oszacowana na ponad 500 tysięcy złotych. Realizacja inwestycji rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakończenie prac planowane jest do końca przyszłego roku. Rozpoczęły się Dni Żuromina. Przez 3 dni Park Miejski przy Żuromińskim Centrum Kultury będzie miejscem koncertów, występów artystycznych, warsztatów i wydarzeń dla całych rodzin. Tegoroczne wydarzenie ma być wyjątkowe, bo w ich organizację włączyło się wielu partnerów, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Ponad 25 partnerów lokalnych, firm, przedsiębiorców włączyło się w organizację Dni Żuromina, wsparło naszą inicjatywę. Współorganizatorem jest również Samorząd Województwa Mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli dobrze przygotować się do weekendu, który przed nami.
2: Na scenie nie zabraknie gwiazd. Największe to Enej dziś i Kasia Kowalska jutro, ale równie ważni są lokalni artyści, mówi dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
4: Najważniejszy punkt, o który walczyłam, to, żeby ściągnąć naszych lokalnych artystów, żeby pokazać, jak bardzo utalentowanych ludzi pochodzi tu właśnie stąd z Żuromina. Tak naprawdę teraz oni się już porozjeżdżali po całej Polsce, a my ich tu z powrotem na ten wyjątkowy Dni Miasta ściągniemy.
2: O żołądki uczestników zadbają koła gospodyń wiejskich z Olszewa i Chamska. To będzie mocny punkt imprezy, podkreśla Michał Bodenszac.
3: Kulinaria będą smaczne, warto przyjść chociażby dlatego, żeby posmakować dobrych rzeczy. Bądźmy razem, bez względu na może codzienne jakieś niesnaski, podziały. To jest nasze wspólne święto, bawmy się razem, korzystajmy z tego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
2: Dni Żuromina potrwają do niedzieli. Ostatniego dnia odbędzie się konkurs pożarniczy. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Wietrzenie szafy w Ciechanowie to społeczna akcja wymiany, sprzedaży i zakupu używanej odzieży, która jutro odbędzie się na Zielonym Targu. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by przynieśli ubrania, których już nie noszą i dali im szansę trafić do nowych właścicieli. Każdy uczestnik organizuje swoje stoisko we własnym zakresie. Można zabrać wieszak, stolik turystyczny, walizkę, skrzynki czy kartony. Zielony Targ zamieni się w miejsce spotkań osób, które chcą ograniczać marnowanie rzeczy i promować ideę ponownego wykorzystania odzieży. Mówi Dorota Jezierska ze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat.
5: Chcielibyśmy, żeby te rzeczy, które zostały wyprodukowane, które są jeszcze porządne, które jeszcze mogą się komuś innemu przydać, puścić w ruch, i Zielony Targ jest takim miejscem proekologicznym, które jakby zaprasza do tego. Moda Zero Waste to jest moda bardzo oryginalna, bo to nie będzie coś, co można będzie spotkać w każdym sklepie sieciowym.
2: Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy liczą, że inicjatywa zachęci mieszkańców do świadomej konsumpcji i pokaże, że moda z drugiej ręki może być atrakcyjna, praktyczna i przyjazna dla planety. Wietrzenie szafy na Zielonym Targu w Ciechanowie jutro od 11 do 13. Dwie młode piłkarki z naszego regionu otrzymały powołania do wojewódzkich kadr. Lena Słowikowska, mazowieckiej, Zofia Szczęsna, łódzkiej. Lena Słowikowska to żurominianka, która reprezentuje Mławiankę Mława. Została zaproszona na konsultację kadry Mazowsza U13. Z kolei Zofia Szczęsna pochodzi również z Żuromina, obecnie mieszka w Łodzi i reprezentuje SMS Łódź. Została powołana do kadry Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Obie zawodniczki wezmą udział w tegorocznym IFT Camp, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać piłkarskie pasje. Powołania do wojewódzkich reprezentacji są dużym wyróżnieniem dla młodych zawodniczek i potwierdzeniem ich sportowego rozwoju.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
7: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogoda.
2: 25 stopni dziś w regionie, weekend będzie upalny, jutro 30 stopni, w niedzielę 28 i pojawią się burze. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie w normie. Jeszcze zaproszenie. Żniwa w Skansenie za ponad miesiąc, ale o imprezie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu opowiemy już dziś. Kierownik działu etnografii Muzeum Magdalena Kowalak opowie naszym słuchaczom, jak wyglądały żniwa w dawnej mazowieckiej wiosce oraz przybliży tegoroczne święto zbiorów. Audycja dziś po 16.
7: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.
8: W regionie numer 1, Radio 7.
6: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
9: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Tłustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie. Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
3: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperaturę minimalną.
3: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
2: W najbliższych godzinach uważać się trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
5: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
2: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
6: Io e l'Italia.
7: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
6: Non imploriamo mai.
2: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca.

0: W spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147. Reklama.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szkolne stołówki do modernizacji, Mława z rządowymi pieniędzmi. Rekord mimo deszczu, festyn w Żurominie ze wsparciem dla szkoły. Nowe otwarcie, Mławianka Mława z nowym zarządem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dwie mławskie szkoły podstawowe otrzymają środki na modernizację stołówek. Wsparcie trafi do szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz szkoły podstawowej nr 4 imienia Haliny Rudnickiej. Placówki znalazły się na liście beneficjentów rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Łączna wartość zadania wynosi blisko 180 tysięcy złotych, dofinansowanie przekracza 143 tysiące złotych, a wkład własny miasta to prawie 36 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanym środkom szkoły doposażą i zmodernizują stołówki. Zakupione zostaną m.in. meble do jadalni, naczynia, sztućce, wózki gastronomiczne oraz nowoczesny sprzęt kuchenny. Planowane jest również uzupełnienie wyposażenia zaplecza o urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pracy i warunki przechowywania żywności. Ponad 100 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 14. festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie. To najwyższy wynik w historii wydarzenia. Tegoroczny festyn odbywał się w trudnych warunkach. Z powodu deszczu organizatorzy musieli przenieść wszystkie atrakcje do budynku szkoły. Scena stanęła w sali gimnastycznej, dmuchańce trafiły do hali sportowej, a stoiska rozlokowano na korytarzach i w klasach. Mimo zmian nie zabrakło rodzinnej atmosfery. W organizację zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. To była wyjątkowa impreza, mówi sekretarz Rady Rodziców Agnieszka Albrewczyńska.
3: Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ pogoda była jaka była. Każdy wie, jak wyglądała ostatnia niedziela, a pieniądze mówią zupełnie coś innego, czyli jesteśmy zaskoczeni, bo pobiliśmy rekord z roku poprzedniego. Było tłoczno, było gorąco, ale było też bardzo rodzinnie.
2: Deszczowa aura przybliżyła do siebie uczestników, dodaje Agnieszka Albrewczyńska.
3: Wydaje mi się, że właśnie to, że skupiliśmy się w szkole, czyli w miejscu, gdzie nasze dzieciaki na co dzień spędzają czas, i to, że oni występowali i gdzieś tam lokalnie bardzo pokazali wszystko, co potrafią, i my byliśmy, rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi, naprawdę sprawiło, że ten festyn był rodzinny, bardzo rodzinny.
2: Na scenie występowali uczniowie szkoły oraz goście, Żuromińska Orkiestra Dęta i zespół Art Dance. Tradycyjnie wydarzenie wsparli Kamil i Jakub Łebkowscy z Ludusa oraz mistrz świata w trójboju siłowym Mariusz Grodkowski wraz ze swoją podopieczną Pauliną Pajączkowską. Organizatorzy już zapraszają na kolejną edycję wydarzenia. 15. festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie odbędzie się 6 czerwca przyszłego roku. Jak codzienne nawyki wpływają na jakość powietrza i co zrobić, aby żyć bardziej ekologicznie? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas pikniku ekologicznego w Sierpcu. W programie wydarzenia znalazły się rozmowy i konsultacje dotyczące wpływu zachowań mieszkańców na stan środowiska, zasad zgłaszania incydentów środowiskowych, uchwały antysmogowej oraz możliwości wymiany źródeł ciepła. Organizatorzy zapowiadają również rodzinną atmosferę i okazję do zdobycia praktycznej wiedzy związanej z ochroną środowiska. Piknik jest realizowany w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej. Piknik potrwa od godziny 11 do 15. Mławianka Mława po rezygnacji prezesa Marcina Tomczyka powołała nowy zarząd klubu. Funkcję prezesa objął Bartosz Choroś. Zmiany nastąpiły zarówno w zarządzie drużyny, jak i składzie komisji rewizyjnej. Wiceprezesem zarządu został Patryk Deregowski, skarbnikiem Szymon Krzysztofiak. Sekretarzem Grzegorz Przybyłowski. Członkami zarządu są Sylwester Kareńko, Paweł Szanowski i Konrad Świtalski. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Konrad Widyński, Dawid Rachuba i Kamil Krajewski. Kadencja poprzedniego składu zarządu trwała niespełna 3 lata.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda! 25 stopni dziś w regionie, weekend będzie upalny. Jutro 30 stopni, w niedzielę 28 i pojawią się burze. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie w normie. Jeszcze zaproszenie. Żniwa w Skansenie za ponad miesiąc, ale o imprezie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu opowiemy już dziś. Kierownik działu etnografii Muzeum Magdalena Kowalak opowie naszym słuchaczom, jak wyglądały żniwa w dawnej mazowieckiej wiosce oraz przybliży tegoroczne święto zbiorów. Audycja dziś po 16:00.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
5: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
6: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
7: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
8: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
9: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
10: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Reklama.
5: Zbliża się godzina 16.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym Szpitalu Południowym. Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
7: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
9: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
7: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
10: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w komendzie rejonowej policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
7: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd. Dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów. Dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
11: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
7: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7. Ponownie jestem w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jesteśmy w skansenie, w tej siedzibie, no bo wakacje obdarzą nas ciekawymi plenerowymi imprezami, a wśród nich będą żniwa w skansenie. Dlatego przy mnie jest pani Magdalena Kowalak, kierownik działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Wielkie święto letnie, chyba do dziś dla rolników najważniejsze dni w roku, żniwa. Jak one będą wyglądały tutaj? Czego mamy się spodziewać?
2: Ogólnie żniwa był to najważniejszy czas w ciągu roku. Był to czas takiej wytężonej pracy, no bo to właśnie od żniw zależało, jak będzie wyglądała reszta roku. Jak będzie wyglądał ten najcięższy czas, czyli zima, a potem przednówek. No bo tak naprawdę od zbiorów podczas żniw wszystko zależało. Czym był lepszy rok, tym potem łatwiej było przeżyć zimę, a potem przednówek. U nas w skansenie podczas żniw, które odbędą się 2 sierpnia od godziny 10 do 18, też będzie można zobaczyć te dawne prace polowe. Dawniej wyglądało to tak, że żniwa trzeba było rozpocząć w środę albo w sobotę, ponieważ były to święta poświęcone Matce Boskiej. Matka Boska tak szczególnie opiekowała się zbiorami, zbożami. Jest też legenda, która głosi, że podczas kiedy matka z Jezusem i Józefem uciekali do Egiptu, uciekali przez polską wieś, bo jakżeby inaczej,
1: no tak,
2: i spotkali chłopa, który akurat siał zboże. Matka Boska tak szkoda jej się zrobiło tego chłopa, więc uznała, że mu pomoże. Za niego posiała całe pole i zanim odjechali, te zboże już wyrosło. Gdy ci żołnierze Heroda zapytali się chłopa, czy widzieli...
1: Też przez Polskę?
2: Tak. Czy widzieli gdzieś właśnie kobietę z dzieckiem i mężczyznę na osiołku? On powiedział, że tak, widział, jak siał te zboże. Oni zobaczyli, że zboże już jest wyrośnięte, więc doszli do wniosku, że nie ma co dalej ich szukać.
1: Są już daleko.
2: Tak, dokładnie. No i właśnie dlatego też Matka Boska opiekuje się zbożem.
1: Ja bym chciał jednak trochę też o tych żniwach dawnych powiedzieć z punktu widzenia społecznego, prawda? Bo to był taki czas, który jednoczył całą wieś niemalże. To nie tak jak dzisiaj, że kombajn wjeżdża, rach ciach i już po żniwach. To wyglądało zupełnie inaczej.
2: Tak. Żniwa trzeba było, no tak jak wspominałam, rozpocząć w środę albo w sobotę. Rozpoczynały się od zarzynku. Trzeba było wyjść takie pierwsze cięcie. Potem no, żeńcy ustawiali się, wychodzili. Była postatnica, sternica, kobieta, która wyznaczała rytm pracy na tym polu. Początkowo żniwa odbywały się przy pomocy sierpów. Sierpem cięło się zboże, gdyż uważano, że są wtedy najmniejsze straty w ziarnie i to dawało długą i prostą słomę, bo słoma później była też wykorzystywana na przykład jako strzecha na dachy.
1: Czyli to kłosy tylko odcinano?
2: Nie odcinano, całość, od ziemi, przy ziemi, żeby potem była ta słoma jak najdłuższa, żeby później można było ją wykorzystać. Bo zboże po zwiezieniu potem do stodoły było młócone przy pomocy cepów. Starsze osoby nie chciały, żeby ciąć zboże kosą, bo uważali oni, że kosa barłoży zboże i że nie można, to nie godzi się, tak? Nie po bożemu jest ścinać.
1: No pamiętamy taką scenę z filmu Konopielka, prawda?
2: Tak.
1: Tam też no, jako święto kradztwo było to i chyba tam nawet przykrość jakaś spotkała no, głównego bohatera.
2: Ale już na przełomie XIX i XX wieku już zaczynało upowszechniać się właśnie ścinanie zboża przy pomocy kosy, ponieważ było to szybsze. Szybciej się ścinało takie zboże. Później po kosie weszły żniwiarki, po żniwiarkach trochę ulepszone żniwiarki, czyli snopowiązałki, no a potem to już kombajny.
1: No, a przepraszam, południce przylatywały tam?
2: Tak, no południce. No to południca był to taki polny demon zrodzony z wiatru i promieni słonecznych i on czyhał właśnie na chłopów na polu, którzy podczas dzwonu ogłaszającego Anioł Pański, czyli o godzinie 12, nie zeszli z pola, kiedy powinni chwilę odpocząć. No i wtedy taka południca mogła ich złapać i zadusić.
1: Macie taką południcę?
2: Mamy taką południcę, dlatego wszystkich odwiedzających nas podczas żniw mogą uważnie obserwować nasze pola, zagrody, bo mogą taką południcę spotkać.
1: No a ta legenda o południcach nie wzięła się znikąd, prawda? Bo czasami zdarzało się, że chłopi na polach po prostu umierali.
2: Tak, no tak naprawdę chłopi dawniej, ludność jak nie potrafiła sobie wytłumaczyć niektórych zjawisk, tłumaczyli je właśnie demonami różnego rodzaju. I to się działo za sprawą tego, że w południe jest najgoręcej, te słońce najbardziej świeci i po prostu niektórzy chłopi dostawali udarów przez właśnie tą pogodę.
1: Wróćmy do tych naszych zmian cywilizacyjnych, jeżeli chodzi o sprzęt.
2: I po prostu niektórzy chłopi dostawali udarów przez właśnie tą pogodę.
1: Wróćmy do tych naszych zmian cywilizacyjnych, jeżeli chodzi o sprzęt rolniczy. Co tam tu jeszcze

0: kilka dni postać od 7 do 7-10, to w zależności od pogody, żeby przeschły, a potem było wszystko razem zwożone do stodoły. No i potem tam właśnie mucone.
1: To od ścięcia do chleba można nawet tu zaobserwować, jak to wszystko wyglądało, bo następnie to zboże wymucone już wędrowało do młyna, który też u was jest.
0: Tak, mamy też wiatrak koźlak i właśnie do takich wiatraków chłopi zwozili zboże i potem ono tam było mielone na mąkę.
1: Czy ja młyn powiedziałem źle?
0: Tak, bo to...
1: Młyny to wodne, tak?
0: Nie tylko wodne, ale to akurat jest wiatrak i młyny, no bo też młyny były parowe, teraz są też i elektryczne, ale tak, my mamy wiatrak, no, młyn wodny też mamy.
1: No właśnie, bo on tam chyba jest na początku, prawda? Po drugiej stronie, od strony dziesiątki, młyn się znajduje, bo one kiedyś chyba bardzo popularne były. Dużo młynów było na terenie no i północnego Mazowsza. Wszystkie te rzeczki gdzieś tam miały młyny.
0: Tak, bo jak była rzeka i była taka możliwość, że stawiano młyny, to tak, to były młyny też.
1: Ja nawet tak patrzę na swoje miejscowości, to i Brudnice, później Poniatowo, patrzę na rzekę Sierpienice, to też tam młyny były. Rypienica, to też co chwila gdzieś tam pojawiają się takie stare szczątki dawnych młynów. Dobra, wracamy jeszcze do naszych żniw. Takim ważnym elementem żniw była przepiórka. Co kryje się pod tą dziwną nazwą?
0: Kiedy kończyły się żniwa, zostawiano ostatnie takie nieścięte kłosy na polu, związywano je kwiatami, w środku kładziono na kamieniu sól i chleb i nazywano to przepiórką, pępkiem lub brodą. To była taka ofiara, podzięka za tegoroczne zbiory. Zostawiano je dla tej przysłowiowej przepiórki, ale tak, że inne ptaki i myszy pożywiały się tymi ostatnimi kłosami.
1: No ja to, jak jestem tu na święcie, to zawsze chcę spróbować tego chleba, który powstaje z tego naszego zboża. Czy takie możliwości też będą, żeby tego ostatecznego wyrobu żniwnego posmakować?
0: Tak, będziemy mieli przy amfiteatrze, będzie kiermasz produktów regionalnych, więc tak, chleba też na pewno będzie można spróbować.
1: Wiem, że też widowisko żeńcy pojawia się w waszym święcie. Z czym będziemy mieli do czynienia?
0: Będzie u nas regionalny zespół pieśni i tańca Boczki Chełmońskie, które właśnie przedstawią widowisko żeńcy. To będzie w takiej skondensowanej, przyspieszonej formie pokazane, jak wyglądało wyjście w pole, co tam się działo na tym polu, właśnie jak to ścinanie zboża wyglądało, jak, co się działo po ścinaniu, ścięciu już po tych żniwach, jak wyglądały dożynki, bo będzie też zaniesienie wieńca dożynkowego do kościoła, do poświęcenia, bo dawniej też właśnie po zakończonych pracach polowych odbywały się dożynki. Dożynki wyglądały tak, że robiono wieniec ze zbóż i kwiatów. Ta kobieta, która najlepiej żniwowała, zakładała taki wieniec na głowę i z całym pochodem szli do dworu, do dziedzica. Dziedzic wychodził przed dwór, ta kobieta zdejmowała wieniec z głowy i zakładała go na głowę dziedzica i właśnie później dziedzic urządzał dożynki w podziękowaniu za tegoroczne zbiory. Później odbywało się to u bogatego gospodarza, wyglądało to bardzo podobnie, też była biesiada. No a już w późniejszych latach dożynki zaczęły być gminne, później i parafialne, też chodzono do kościoła z wieńcami. No a obecnie, współcześnie te dożynki wyglądają już zupełnie inaczej. Są to ogromne imprezy, ogromne przedsięwzięcia i tak naprawdę te wieńce, niektóre ani z wsią, ani z religią, ani ze żniwami, niektóre nie mają nic wspólnego.
1: O żniwach w Skansenie opowiadała nam pani Magdalena Kowalak, kierownik działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 19 czerwca. W 1927 roku urodzony w Płońsku aktor Konstanty Pongowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za ofiarne szerzenie kultury polskiej w województwach wschodnich.
3: Zwijaj ta życie, czasu mało, a roboty chuj.
2: W 1932 roku w Antwerpii Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów. Jego wynik wynosił 8:18.8 sekundy. Janusz Kusociński to jeden z najlepszych w historii polskich lekkoatletów. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. Srebrny medalista pierwszych Mistrzostw Europy na dystansie 5000 metrów. Został zamordowany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1982 roku papież Jan Paweł II mianował Wojciecha Ziębę biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej.
4: Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu.
2: W 1993 roku Zarząd Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego zdyskwalifikował na rok i ukarał grzywną w wysokości 500 000 zł urodzonego w Przasnyszu Waldemara Nola za używanie niedozwolonych środków farmakologicznych wykrytych w jego organizmie podczas kontroli antydopingowej na Mistrzostwach Polski w kulturystyce w Sosnowcu.
5: 35 lat startowałem w zawodach, a teraz tak ćwiczę z przyzwyczajenia.
2: W 2000 roku urodzony w Przasnyszu podpułkownik Krzysztof Motacki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.
6: Greetings from Elbląg. I'm Major General Krzysztof Motacki, Commander of Multinational Division of East.
2: W 2011 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył brązowy medal kajakowych Mistrzostw Europy w Belgradzie w rywalizacji C2 na 500 metrów. W 2012 roku urodzona w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim profesor Teresa Kostkiewicz została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
7: Polska straciła swojego obszaru, swojej ludności i jest zdana na los zaborców.
2: Urodzili się w 1922 roku Julian Marona, założyciel 36. Międzyszkolnej Drużyny ZHP imienia Michała Kajki w Działdowie, komendant chówca ZHP w Działdowie, prezes PTTK Zawkrze Działdowo, wyróżniony w 2002 roku działdowską Katarzynką. W 1974 roku w Nidzicy Piotr Jankowski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
8: Poprosi mi ciocię Igę, żeby wyprała ci tą różową, ładną sukienkę, którą tak bardzo lubisz, ale teraz też pięknie wygląda.
2: W 1980 roku w Pułtusku Arkadiusz Malarz, piłkarz występujący na pozycji bramkarza, karierę rozpoczął od występów w Nadnarwiance Pułtuski Mazowicie Hanów. W Ekstraklasie zadebiutował w barwach Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
9: Ja czytam prasę i tylko z tej prasy mogę się dowiedzieć, bo tak na dobrą sprawę no, to się dzieje poza mną.
2: Zmarli w 1964 roku Antoni Kolczyński, pseudonim Kolka, urodzony w Zdunowie w gminie Załuski w powiecie płońskim, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk. W 1953 roku wystąpił w filmie Sprawa do załatwienia jako bokser Jóźwiak. W 1969 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Wilhelm Blank, stolarz i aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. W 1998 roku Aleksander Cybulski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen.
10: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
5: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Rzemieślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
4: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
5: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
4: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
6: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Mławskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie tylko upały. Są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
2: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
2: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
2: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sport i rekreacja nad Rudą. Powstanie nowa strefa aktywności. Żuromin świętuje 3 dni muzyki i rodzinnych atrakcji. Piłkarskie powołania, sukces zawodniczek z naszego regionu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Teren przy Zalewie Ruda wzbogaci się o nowe atrakcje sportowe i rekreacyjne. Miasto Mława otrzyma 300 tysięcy złotych wsparcia z programu Mazowsze dla Sportu na zagospodarowanie tego popularnego miejsca wypoczynku. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna o charakterze sprawności wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Nowe miejsce ma służyć zarówno mieszkańcom Mławy, jak i osobom odwiedzającym zalew. Całkowita wartość zadania została oszacowana na ponad 500 tysięcy złotych. Realizacja inwestycji rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakończenie prac planowane jest do końca przyszłego roku. Rozpoczęły się Dni Żuromina. Przez 3 dni Park Miejski przy Żuromińskim Centrum Kultury będzie miejscem koncertów, występów artystycznych, warsztatów i wydarzeń dla całych rodzin. Tegoroczne wydarzenie ma być wyjątkowe, bo w ich organizację włączyło się wielu partnerów, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
3: Ponad 25 partnerów lokalnych, firm, przedsiębiorców włączyło się w organizację Dni Żuromina, wsparło naszą inicjatywę. Współorganizatorem jest również Samorząd Województwa Mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli dobrze przygotować się do weekendu, który przed nami.
2: Na scenie nie zabraknie gwiazd. Największe to Enej dziś i Kasia Kowalska jutro, ale równie ważni są lokalni artyści, mówi dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
4: Najważniejszy punkt, o który walczyłam, to żeby ściągnąć naszych lokalnych artystów, żeby pokazać, jak bardzo utalentowanych ludzi pochodzi tu właśnie stąd z Żuromina. Tak naprawdę teraz oni się już porozjeżdżali po całej Polsce, a my ich tu z powrotem na ten wyjątkowy Dni Miasta ściągniemy.
2: O żołądki uczestników zadbają koła gospodyń wiejskich z Olszewa i Chamska. To będzie mocny punkt imprezy, podkreśla Michał Bodenszac.
3: Kulinaria będą smaczne, warto przyjść chociażby dlatego, żeby posmakować dobrych rzeczy. Bądźmy razem, bez względu na może codzienne jakieś niesnaski, podziały. To jest nasze wspólne święto, bawmy się razem, korzystajmy z tego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
2: Dni Żuromina potrwają do niedzieli. Ostatniego dnia odbędzie się konkurs pożarniczy. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Wietrzenie szafy w Ciechanowie to społeczna akcja wymiany, sprzedaży i zakupu używanej odzieży, która jutro odbędzie się na Zielonym Targu. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by przynieśli ubrania, których już nie noszą i dali im szansę trafić do nowych właścicieli. Każdy uczestnik organizuje swoje stoisko we własnym zakresie. Można zabrać wieszak, stolik turystyczny, walizkę, skrzynki czy kartony. Zielony Targ zamieni się w miejsce spotkań osób, które chcą ograniczać marnowanie rzeczy i promować ideę ponownego wykorzystania odzieży. Mówi Dorota Jezierska ze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat.
5: Chcielibyśmy, żeby te rzeczy, które zostały wyprodukowane, które są jeszcze porządne, które jeszcze mogą się komuś innemu przydać, puścić w ruch i Zielony Targ jest takim miejscem proekologicznym, które jakby zaprasza do tego. Moda Zero Waste to jest moda bardzo oryginalna, bo to nie będzie coś, co można będzie spotkać w każdym sklepie sieciowym.
2: Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy liczą, że inicjatywa zachęci mieszkańców do świadomej konsumpcji i pokaże, że moda z drugiej ręki może być atrakcyjna, praktyczna i przyjazna dla planety. Wietrzenie szafy na Zielonym Targu w Ciechanowie jutro od 11 do 13. Dwie młode piłkarki z naszego regionu otrzymały powołania do wojewódzkich kadr. Lena Słowikowska, mazowieckiej, Zofia Szczęsna, łódzkiej. Lena Słowikowska to żurominianka, która reprezentuje Mławiankę Mława. Została zaproszona na konsultację kadry Mazowsza U13. Z kolei Zofia Szczęsna pochodzi również z Żuromina, obecnie mieszka w Łodzi i reprezentuje SMS Łódź. Została powołana do kadry Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Obie zawodniczki wezmą udział w tegorocznym IFT Camp, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać piłkarskie pasje. Powołania do wojewódzkich reprezentacji są dużym wyróżnieniem dla młodych zawodniczek i potwierdzeniem ich sportowego rozwoju.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama.
7: Jest godzina 18.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
10: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
9: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
10: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
9: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne. Może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA, Charlesem Costanzą, rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
0: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
9: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż w Katowicach. Miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
8: To są wiadomości Radia 7.
11: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie będą jednak musieli pokonać Australijczyków. Szanse na zmazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi dziś przed Brazylią. Zagra z Haiti. Rywale jednak nie czują strachu, a ekscytację, mówi trener Sebastian Minie. To jest jak święty graal podany nam na tacy. Wracamy na mundial po 52 latach i możemy zagrać z Brazylią. Postaramy się stanąć na wysokości zadania, bo haitańscy kibice marzą o tego typu meczach. Damy z siebie wszystko, by utrzymać się w grze przed tym trzecim spotkaniem. W drugim meczu w tej grupie Maroko, które wyglądało świetnie na tle Brazylii w pierwszej kolejce, zagra ze Szkocją. Awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1 i zdaniem wielu ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej o te zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu.
11: To była relacja Michała Waszkiewicza. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Buxted okazała się najszybsza na trzecim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Martyna Lach uplasowała się na szóstej pozycji. Marta Jaskulska była 29, 32 Katarzyna Niewiadoma, a 36 Agnieszka Skalniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju w Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie tam Iga Świątek, która rok temu dotarła do finału.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Doktor Michał Dzimira. Przedstawiam dalsze odcinki z przeszłości naszego miasta Lidzbarka. Po 1815 roku, czyli po Kongresie Wiedeńskim, Lidzbark ponownie trafił do Prus. Z części ziem polskich utworzono marionetkowe Królestwo Polskie lub tak zwane Królestwo Kongresowe, gdyż utworzone zostało podczas obrad wiedeńskich. Granica Królestwa Polskiego, raczej kongresowego, była nieopodal Lidzbarka, za Zieluniem. Stąd mieszkańców z zagranicy często określało się w Lidzbarku mianem kongresiaków. Trzeba dodać, że Królestwo Kongresowe było całkowicie uzależnione od cara i Rosji. Miało wprawdzie swą konstytucję, ale była ona często łamana przez władcę Rosji. W tej sytuacji narastał opór Polaków i powstawały tajne organizacje patriotyczne, m.in. Narodowe Towarzystwo Patriotyczne, na czele którego stał major Łukasiński. Niestety policja carska aresztowała Łukasińskiego, który 38 lat przecierpiał w twierdzy carskiej. Do tajnych organizacji należało także sprzysiężenie podchorążych pod kierownictwem Piotra Wysockiego. Wkrótce przyłączyli się do niego studenci i część inteligencji. Dziełem sprzysiężenia było rozpoczęcie w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku powstania w Warszawie przeciwko Rosji. Do powstania przyłączyła się ludność stolicy, która wkrótce została oswobodzona. Brat cara, wielki książę Konstanty, uciekł z Warszawy. Natychmiast do powstańców przyłączali się mieszkańcy ziem i miast polskich. Również ludność ziemi lidzbarskiej wzięła aktywny udział w powstaniu listopadowym. Wielu mieszkańców Lidzbarka i okolic przedzierało się przez kordon graniczny, aby wziąć udział w walkach na terenie Królestwa Polskiego. Przez granicę przemycano do zaboru rosyjskiego dużej ilości broni i amunicji. W organizację ich przemytu angażowali się mieszkańcy ziemi lidzbarskiej. Niewykluczone, że wielu bezimiennych bohaterów tej ziemi brało udział w wielkich bitwach powstania listopadowego pod Grochowem, Ostrołęką czy w obronie Warszawy. Pomimo ogromnego poświęcenia i bohaterstwa Polaków, powstanie listopadowe zakończyło się klęską wskutek przewagi militarnej nieprzyjaciela i błędów popełnionych przez niektórych dowódców. 5 października 1831 roku granicę polsko-rosyjską w okolicy Rypina przekroczyły oddziały generała Rybińskiego w liczbie 21 tysięcy ludzi. Był to koniec powstania, które trwało 10 miesięcy. Niewykluczone, że jeden z oddziałów powstańczych przechodził przez ziemię lidzbarską i same miasto, kierując się do Lubawy. Żołnierze ci wyczerpani przynieśli ze sobą chorobę zakaźną, cholerę. Wielu z nich pozostało na ziemi lidzbarskiej już na zawsze. Mieszkańcy grodu nad Welem ukrywali też często zbiegów, powstańców z królestwa, którym groziło wydanie władzom carskim. Natomiast Prusacy ogłosili kilka zarządzeń oraz grozili karami za pomoc powstańcom. Na ludność spadły represje. Aresztowano m.in. Jana Kantorowicza z Pulka, ziemianina Władysława Różyckiego z Wlewska, księdza Rudolfa Gawrzyjewskiego z Wielkiego Łęcka, księdza wikariusza Kowalskiego z Lidzbarka. Czasy powstania listopadowego z lat 1830-1831 nadal są niewyjaśnione i pełne tajemnic.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szkolne stołówki do modernizacji, Mława z rządowymi pieniędzmi. Rekord mimo deszczu, festyn w Żurominie ze wsparciem dla szkoły. Nowe otwarcie, Mławianka Mława z nowym zarządem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dwie mławskie szkoły podstawowe otrzymają środki na modernizację stołówek. Wsparcie trafi do szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz szkoły podstawowej nr 4 imienia Haliny Rudnickiej. Placówki znalazły się na liście beneficjentów rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Łączna wartość zadania wynosi blisko 180 tysięcy złotych, dofinansowanie przekracza 143 tysiące złotych, a wkład własny miasta to prawie 36 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanym środkom szkoły doposażą i zmodernizują stołówki. Zakupione zostaną m.in. meble do jadalni, naczynia, sztućce, wózki gastronomiczne oraz nowoczesny sprzęt kuchenny. Planowane jest również uzupełnienie wyposażenia zaplecza o urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pracy i warunki przechowywania żywności. Ponad 100 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 14. festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie. To najwyższy wynik w historii wydarzenia. Tegoroczny festyn odbywał się w trudnych warunkach. Z powodu deszczu organizatorzy musieli przenieść wszystkie atrakcje do budynku szkoły. Scena stanęła w sali gimnastycznej, dmuchańce trafiły do hali sportowej, a stoiska rozlokowano na korytarzach i w klasach. Mimo zmian nie zabrakło rodzinnej atmosfery. W organizację zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. To była wyjątkowa impreza, mówi sekretarz Rady Rodziców Agnieszka Albrewczyńska.
3: Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ pogoda była jaka była, każdy wie jak wyglądała ostatnia niedziela, a pieniądze mówią zupełnie coś innego, czyli jesteśmy zaskoczeni, bo pobiliśmy rekord z roku poprzedniego. Było tłoczno, było gorąco, ale było też bardzo rodzinnie.
2: Deszczowa aura przybliżyła do siebie uczestników, dodaje Agnieszka Albrewczyńska.
3: Wydaje mi się, że właśnie to, że skupiliśmy się w szkole, czyli w miejscu, gdzie nasze dzieciaki na co dzień spędzają czas, i to, że oni występowali i gdzieś tam lokalnie bardzo pokazali wszystko, co potrafią, i my byliśmy, rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi, naprawdę sprawiło, że ten festyn był rodzinny, bardzo rodzinny.
2: Na scenie występowali uczniowie szkoły oraz goście, Żuromińska Orkiestra Dęta i zespół Art Dance. Tradycyjnie wydarzenie wsparli Kamil i Jakub Łebkowscy z Ludusa oraz mistrz świata w trójboju siłowym Mariusz Grodkowski wraz ze swoją podopieczną Pauliną Pajączkowską. Organizatorzy już zapraszają na kolejną edycję wydarzenia. 15. festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie odbędzie się 6 czerwca przyszłego roku. Jak codzienne nawyki wpływają na jakość powietrza i co zrobić, aby żyć bardziej ekologicznie? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas pikniku ekologicznego w sierpcu. W programie wydarzenia znalazły się rozmowy i konsultacje dotyczące wpływu zachowań mieszkańców na stan środowiska, zasad zgłaszania incydentów środowiskowych, uchwały antysmogowej oraz możliwości wymiany źródeł ciepła. Organizatorzy zapowiadają również rodzinną atmosferę i okazję do zdobycia praktycznej wiedzy związanej z ochroną środowiska. Piknik jest realizowany w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej. Piknik potrwa od godziny 11 do 15. Mławianka Mława po rezygnacji prezesa Marcina Tomczyka powołała nowy zarząd klubu. Funkcję prezesa objął Bartosz Choroś. Zmiany nastąpiły zarówno w zarządzie drużyny, jak i składzie komisji rewizyjnej. Wiceprezesem zarządu został Patryk Derygowski, skarbnikiem Szymon Krzysztofiak. Sekretarzem Grzegorz Przybyłowski. Członkami zarządu są Sylwester Kareńko, Paweł Chrzanowski i Konrad Świtalski. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Konrad Widyński, Dawid Rachuba i Kamil Krajewski. Kadencja poprzedniego składu zarządu trwała niespełna 3 lata.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się pyrkon. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące, do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
3: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
2: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
4: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 1997 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña powódź w Holandii i w Niemczech.
2: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
5: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
6: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
2: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję. Tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UNCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier, RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanie mogą dziś zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Po efektownym zwycięstwie nad Paragwajem 4-1 kibice w Stanach uwierzyli, że w takiej formie ich zespół może dojść naprawdę daleko. Dziś na ich drodze stanie Australia, która także rozpoczęła turniej od zwycięstwa i to trochę niespodziewanego nad Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca Stanów Zjednoczonych Anthony Robinson.
8: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
7: Mecz Stany Zjednoczone, Australia o 21:00, Turcja i Paragwaj o to, by zachować jeszcze szansę na wyjście z grupy, zagrają o 5:00 nad ranem. Za to Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
8: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Trzeba potrafić się podnieść, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle. W takich momentach kluczowa jest właśnie ta niezłomność. Uważam, że ta drużyna ma w sobie tę odporność i będzie grać coraz lepiej.
7: W drugim meczu tej grupy Maroko zagra ze Szkocją. Polskie szablistki zajęły 6. miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8. pozycji. Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, 7 krajowych pucharów oraz 1 superpuchar. Był też wieloletnim kapitanem drużyny.
2: Chcieliśmy lata, to mamy i to porządne. Jutro już powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce. Na zachodzie nawet 34, ale oprócz tych upałów z zachodu płyną też deszczowe chmury. To znaczy będzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też intensywne opady, burze, także z gradem. W niedzielę burze możliwe będą w całym kraju.
0: Radio 7. My Station. W regionie numer 1.

0: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
1: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: najlepsze muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez, bo tylko z tobą mogę tracić, Michał Szczypieł,
1: Los mi sprzyja,
0: Bledka,